kanalo, anusz polskiego fanu. A ten nie wiesz, szatarem nóż, wielkiem na lo,